0: Čas beži, a spomini ostanejo.
1: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Don't close your heart.